0: Autopromocja.
1: Weekend w Wielkim Mieście. Z przyjemnością kulturalnie zorganizujemy Twój weekend. Podpowiadamy, co czytać, co oglądać i czego słuchać, by odetchnąć. Weekend w Wielkim Mieście. W każdą niedzielę od godziny 9 do 12. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Stylizet.
1: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
2: To jest Chili Z. Nastaw się na Chili.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produktów. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Dzień dobry, zaglądam do kalendarza, a tutaj dzień tanich lotów. Nie mam pewności, czy linie lotnicze jakoś specjalnie obniżają dzisiaj swoje taryfy. Śmiem wątpić. No ale skoro już takie święto mamy, no to może warto kupić kilka tanich, dobrej jakości biletów do ciekawych destynacji. Na przykład w ramach jesiennego City Breaku. Przyznacie, że do rozważenia. Rafał Turowski, kłaniam się pięknie i zapraszam do 12.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: O tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
1: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.cz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
0: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that? ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieści o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
1: Po reklamie.

0: Niedzielny poranek, słuchacie, czyli Zet. Jak zawsze o tej porze robimy głośniej radio, bo z przepisem na dziś przybywa Dominika Biegańska.
1: Totalnie na surowo, sałatka, no taka sałatka nazywana zdrowiem. Marchewka połączona z porem i z natką pietruszki. Trzy składniki. Oprócz tego oczywiście za chwilę dorzucimy tam trochę, ale właściwie z tych składników jesteśmy w stanie sobie przygotować coś naprawdę pysznego. Potrzebujemy por. Ta biała część najbardziej nas interesuje, ale co z nią zrobić, powiem wam za chwilę. Dwie marchewki, pół pęczka natki pietruszki, trzy łyżki oliwy, ocet winny. Tutaj winny ocet. Musztarda dijońska, sok z cytryny. Tu potrzebne będą dwie łyżeczki mniej więcej, odrobina soli i czarny pieprz. Por. W pół plasterki. Marchewki obieramy i robimy sobie z nich wstążeczki, czyli używamy obieraczki do warzyw i dzięki temu dostajemy cieniutkie paseczki marchewki. Natka pietruszki oczywiście do posiekania. I nasze warzywa i natkę pietruszki przekładamy sobie do miski. Bierzemy słoiczek i łączymy oliwę, ocet, musztardę, sok z cytryny, sól i pieprz. Potrząsamy, żeby powstał nam taki fajny, delikatny dressing. I tym dressingiem polewamy nasze warzywa. Wymieszać to wszystko i surówkę najlepiej podać od razu po przygotowaniu. Jest taki mały tip kulinarny. Jeżeli chcecie, żeby por nie był tak bardzo wyrazisty, to po pokrojeniu w te plasterki zalejcie go na minutę wrzątkiem. On wtedy wypuści ten swój taki wyrazisty aromat i będzie delikatniejszy. No to smacznego. Dobrej sałatki.
2: Chili Zet.

0: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
0: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Tu Chili Z w niedzielne przedpołudnie. Jak zawsze dwa słowa o teatrze o tej porze. I już zwracam Waszą uwagę na wrześniowe wydarzenia. 3 w czwartek w Komunie Warszawa Szkoła Uwodzenia. To będzie dokument Magdy Szpecht. I tak w dwóch słowach. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, rosyjski celebryta i guru uwodzenia przyjeżdża do Warszawy, żeby poprowadzić autorski trening podrywania dziewczyn. Jednym z uczestników tego kursu jest nasz bohater, szpieg amator, który za pomocą charakteryzacji i fałszywej tożsamości zgłębia tajemną sztukę zdobywania kobiet. No i wraz z nim przeniesiemy się do świata manosfery, incelów, oligarchów i influencerek wprost z uniwersum rosyjskiego internetu. I staniemy się, my widzowie, uczestnikami szkolenia i jednocześnie królikami doświadczalnymi w procesie testowania autorskich metod tego właśnie rosyjskiego influencera. Lena Szymszajner i Jan Sobolewski na scenie. Spektakl w Komunie Warszawa 3 września, a później pod koniec października. Za moment natomiast u nas propozycja urodzinowa Instytutu Teatralnego.
1: Weekend w Wielkim.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.

0: Już najbliższy weekend, 29 i 30 sierpnia na warszawskim Jazdowie, 23 urodziny Instytutu Teatralnego. Dyrektorka Instytutu Justyna Czarnota-Misztal jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Justyna, czytam program urodzin i pomyślałem, że mottem tegorocznej imprezy jest słowo dostępność.
1: Dostępność i mobilność konkretnie, ponieważ co roku organizując urodziny Instytutu, staramy się oprócz takiej atmosfery końca lata, końca wakacji, dbać o to, żeby pokazywać jakieś stałe elementy naszego programu, które są ważne, które są jakoś wyjątkowe, i w tym roku takim punktem kulminacyjnym tej imprezy są prezentacje w namiocie cyrkowym spektaklu Max chce psa, który normalnie jeździ po całej Polsce. Ten konkretny tytuł już drugi rok, wyprodukowany przez Teatr KTO i dostosowany do naszego namiotu cyrkowego specjalnie przez Daniela Rabaczewskiego, reżysera.
0: Od niedawna dyrektora Teatru
1: Baj Pomorskie w Toruniu.
0: Pomorskie w Toruniu, tak.
1: Tak.
0: Tutaj w materiałach Instytut pisze, że dostępność jest nieodłączną częścią współczesnego teatru.
1: Współcześnie używamy tego określenia, myślimy o osobach z niepełnosprawnością, osobach z różnymi potrzebami, ale dla nas też w Instytucie dostępność oznacza bycie w bardzo różnych miejscach w Polsce i dostępność teatru na wyciągnięcie ręki. Akurat namiot cyrkowy, czyli mobilna scena Instytutu Teatralnego, dociera do miejscowości, w których nie ma sceny teatralnej. Chcemy jako Instytut być w różnych miejscach, być kojarzeni z tym, że jesteśmy w całej Polsce, i też promować taką ideę, że gdyby popatrzeć bardzo szeroko na teatr, to nie jest tylko budynek, do którego warto przyjechać, i istotnie jest to ważne, żeby odwiedzać teatry instytucjonalne, ale też żeby zobaczyć, że świetne teatry powstają w małych miejscowościach, w jakichś mikrostodołach, w świetnych domach kultury, w szkołach.
0: Jest zresztą taki program, jeden z wielu Instytutu Teatralnego, Teatr Polska.
1: Dokładnie,
0: pamiętam,
1: i to jest
0: tak?
1: Właśnie taki program, który pokazuje wybrane przez komisję świetne spektakle. W tym roku jest to 18 spektakli i jeszcze będą one prezentowane do końca października, więc warto zobaczyć, gdzie spektakle w ramach Teatru Polska odwiedzają domy kultury. www.teatrpolska.pl. Sprawdźcie Państwo, tam jest taka ścieżka dla widzów, żeby sobie zobaczyli.
0: Wracając do urodzin, przypomnę, 29 i 30 sierpnia będzie miasteczko cyrkowe. Artyści pokażą i dorosłym, i dzieciom, na czym polega ich praca. Ja myślę sobie, że to jest świetny pomysł, żeby przypomnieć, że cyrk to jest też teatr.
1: Tak, absolutnie. Cyrk ma taką wyjątkową moc tworzenia takiego ciekawego kontaktu z widownią, bo z jednej strony to jest bardzo taka wysublimowana sztuka, wymagająca takiego żmudnego treningu, pracy, a z drugiej strony, kiedy my podziwiamy to z widowni, to naprawdę jesteśmy tacy: wow, jak on to zrobił, że to niby jest takie łatwe i proste. Zresztą w Max chce psa też są takie fragmenty, od których widzę, że dzieciaki po prostu mają opuszczone szczęki i śledzą z zapartym tchem ten teatr. No, nam wyjątkowo zależy na tym, żeby naprawdę pokazywać taki teatr, który jest zostający w pamięci. Myślę, że ten spektakl i to, co prezentujemy, jest też wysoko artystyczną produkcją, ale też korzystamy z tego, że przy okazji rozstawiania namiotu cyrkowego, miasteczka cyrkowego, buduje się pewnego rodzaju magia i atmosfera. Teatr może stać się po prostu całościowym doświadczeniem. Zawsze dbamy o to, żeby ten dzień, tak jak wspominałam, był nie tylko o teatrze, ale też o tym, o obecności, o tym, że jesteśmy razem, o tym, że jesteśmy ze sobą blisko, o tym, że możemy pogadać, pobawić się i wykorzystać spotkanie teatralne jako spotkanie nas ze sobą. No i przede wszystkim spotkanie Państwa z Instytutem Teatralnym w Instytucie Teatralnym. Jeśli jeszcze nie znacie naszego miejsca, to bardzo zapraszamy do tego. Jesteśmy w takiej naprawdę wyjątkowej, pięknej okolicy, także jak ktoś już wybiera się na urodziny, to warto naprawdę zostać z nami na Jazdowie cały dzień.
0: Urodziny 29 i 30 sierpnia dla dorosłych i dla dzieci, 23 urodziny Instytutu, ten właśnie weekend. Justyna Czarnota-Misztal, dyrektorka Instytutu, była moim gościem. Zaproszeniem na tę imprezę. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję również. Chili Z.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski

którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież

którego dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie. Dopóki

0: reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: W Chili Z za chwilę przenosimy się do Krakowa. Już teraz zapraszam na rozmowę o pierwszym dyplomie Akademii Sztuk Teatralnych. Rozmowa o tym przedstawieniu w niedzielę za tydzień. A teraz przypominam właścicielom jamników o ich podwawelskim święcie. Parada 6 września. O czym więcej za chwilę. Weekend w Wielkim

0: 7 latach przerwy 28 Marsz Jamników wraca na rynek główny w Krakowie. Uczestnicy spotkają się chwilkę przed południem pod Barbakanem. Marsz przejdzie w Flojańską w kierunku rynku. Tam przy ratuszu będzie czekała scena. W tym roku organizatorzy poszukują takiego jamnika, który udowodni, że królewskość nie zależy od długości nóg, ale od charakteru. Podczas przemarszu jurorzy będą wypatrywać najbardziej wyjątkowych czworonożnych uczestników. 5 wybranych jamników wraz z właścicielami otrzyma zaproszenie na scenę i powalczy o nagrody oraz o wyjątkowy tytuł Jego Psiej Mości Marszu Jamników 2026. W pobliżu sceny będzie można skorzystać z porad ekspertów zajmujących się zdrowiem i zachowaniem psów. Będzie weterynarz, dietetyk, behawiorysta, instruktor szkolenia, fizjoterapeuta czy rehabilitant zwierzęcy. Będzie można również skorzystać z bezpłatnych usług groomera. Aha, i bardzo ważna uwaga, bezjamnikowcy, jak czytam w materiałach, są podczas tego marszu również bardzo mile widziani.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10/00732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Tu, czyli Zet, w niedzielne przedpołudnie zaglądamy teraz do rankingu internetowego przewodnika Taste Atlas, który wskazuje 100 miast, w których jest najlepsza kuchnia na świecie. Ten ranking stworzono na podstawie ocen internautów podróżników i najlepiej na świecie zjemy w mieście oddalonym o 2 godziny lotu z Polski, mianowicie w Neapolu. Ale błagam, nie bierzcie i nie próbujcie pizzy Bill Clinton. Na miejscu drugim jest Mediolan, na trzecim Bolonia, czwarte miejsce zajęła Florencja, szóste Genua, a dziewiąte Rzym. No i fakt, że Włochy pozamiatały w tym zestawieniu, może wskazywać, że faktycznie położenie ananasa na pizzę jest barbarzyństwem, którego się w Italii nie spotyka. Na piątym miejscu tego zestawienia jest Bombaj, w którym faktycznie świetnie i tanio karmią, a na naszej stronie propozycje, co takiego należy zjeść, będąc w miastach z pierwszej trójki zestawienia. To może jeszcze skompletuję. Siódme miejsce tej listy przebojów zajmuje Paryż, a ósme Wiedeń, w którym to w Wiedniu się przekonamy, że sznycel po wiedeńsku wcale nie zawiera jajka sadzonego.
1: Chili Zet. Nastaw się na Chill Out.

Tu, czyli Z, w niedzielne przedpołudnie. Rafał Turowski za dzisiaj dziękuję. Pięknego popołudnia życzę i polecam się waszej uwadze. Jutro od 13. Czyli Z.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
3: How good is that?
4: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek i piękna

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
3: How good is that?
4: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
0: Po reklamie.

0: wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
1: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
0: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: A my sprawdzamy, co dzieje się za oknem. Końcówka wakacji na razie nas nie rozpieszcza. Wichur i nawałnice na Podlasiu, tam w niektórych miejscach cały czas nie ma prądu. Dzisiaj cały czas walczymy z frontem burzowym, choć temperaturowo no, nie jest źle. W tej chwili w Warszawie 18-19 stopni, 17-16 na południu kraju, w Katowicach i Krakowie, na północy stopni 15. Ciśnienie na huśtawce, sytuacja biometeo wpływa na nas niekorzystnie.
0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Dzień dobry, mija godzina 14, my świętujemy dzisiaj dzień Rudolfa Valentino. Przedmiot spojrzenia i pożądania, obiekt westchnień i wzruszeń. Człowiek, który wymyślił internetowego boyfrienda, zanim w ogóle ktokolwiek myślał o internecie. Co jeszcze w związku z Rudolfem Valentino dziś mamy? O czym, kiedy pojawia się jego imię i nazwisko, rozmawiamy. To tak na dobry początek.
3: Nastaw się na letni chillout.
1: A muzycznie Tame Impala i Obsolete, czyli bardzo mocne muzyczne otwarcie. Dokładnie minuta po godzinie 14. Zapraszam.

Były Wiu i leżę na antenie, czyli Z. Dzisiaj 23 dzień sierpnia i każdego 23 właśnie obchodzimy dzień Rudolfa Valentino, czyli największej gwiazdy niemego kina lat 20. Mężczyzna uwielbiany przez kobiety, zresztą chyba jeden z pierwszych mężczyzn w ogóle w masowej kulturze, którego ciało i twarz zostało potraktowane tak, jak wcześniej traktowano przede wszystkim kobiece gwiazdy, czyli jak przedmiot spojrzenia i pożądania. On nie był klasycznym, twardym facetem, był elegancki, zmysłowy, czasem androgyniczny, no i współczesne badania właśnie zwracają uwagę na napięcie między jego męskością, kobiecym spojrzeniem i taką estetyczną niejednoznacznością. Ma swoich znakomitych spadkobierców, no ale to była też pierwsza sytuacja, kiedy przez Valentino publiczność zakochiwała się nie tylko w bohaterze, ale też w samym Rudolfie. Jego życie prywatne, małżeństwa, stroje, fotografie, ba, sposób poruszania się, to wszystko wydawało się częścią spektaklu. No i nie ukrywajmy, że badacze cały czas zastanawiają się nad rolą Rudolfa Valentino w takim gigantycznie rozwijającym się wtedy systemie hollywoodzkich gwiazd. No, polecam wam też film Valentino w reżyserii Kena Russella. To jest mój ulubiony reżyser, jeżeli chodzi o takie biopiki, ale takie biopiki totalnie nietypowe. Wydaje mi się, że to jest najważniejszy film fabularny, który w ogóle powstał na temat Rudolfa Valentino. Znakomita obsada, no i Ken Russell, który nigdy nie robi klasycznej biografii, bo interesuje go właśnie produkowanie i reprodukowanie mitu. Symboliczność, seksualność Rudolfa Valentino, no i ta presja, która została na nim zawieszona, presja bycia największym kochankiem świata. No, film rozpoczyna też się po śmierci gwiazdora, cała historia jest rekonstruowana przez wspomnienia i to daje Kenowi Russellowi gigantyczne pole do popisu. Polecam ten film waszej uwadze w hołdzie właśnie Rudolfowi Valentino.

0: Dreams i Lizzy, to jest właśnie Radio Chili Z. Premiery nie tylko te kinowe, nie tylko te afiszowe, ale również te premiery online i jedna z tych premier, na którą opłaca się czekać. Odyseja będzie dostępna cyfrowo już od 17 listopada. Tego dnia film będzie można albo kupić, albo wypożyczyć w ramach Premium Video on Demand, czyli PVOD. Jednocześnie zaplanowano już premierę wydań Ultra HD, wydań na Blu-rayu i na DVD. To też ważne, że to jest mowa o płatnej premierze cyfrowej, a nie o debiucie filmu w ramach abonamentu konkretnego serwisu streamingowego, no bo pewnie na taką odyseję przyjdzie nam znacznie dłużej poczekać.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Tego sierpnia promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
10: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Znowu niespodzianka?
16: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl. Regulaminy.
18: Po reklamie.

Gdzie jesteś ty? Pyta Dawid Tyszkowski, a my zadajemy inne pytanie. Czy reżyser ma prawo wziąć kawałek naszego życia, jeżeli potem, bazując na nim, robi dobrą sztukę? No, to pytanie siedzi w samym środku gorzkich świąt z nowego filmu Pedro Almodóvara i być może po raz pierwszy reżyser kieruje je bezwzględnie również do samego siebie. A sam reżyser postępuje bardzo przewrotnie, no bo tworzy postać, która właśnie tworzy film, ale film oparty na tym, co dzieje się w życiach ludzi wokół niego. Mamy twórcę przerażonego możliwością tego, że zabraknie mu historii. No bo co zostaje artyście, który opowiedział już własne życie? Nie robi nic innego, jak tylko zaczyna opowiadać cudze. No i właśnie wtedy zaczynają się kłopoty. Bardzo ciekawa jest to konstrukcja. Film też uznawany jest za jeden z najbardziej almodóvarowskich od dłuższego czasu. Na pewno to jest kino bardzo samoświadome, bo reżyser wie, że bywa narcystyczny, że jego bohaterowie są przerysowani, dialogi deklaratywne, emocje podkręcone na 150%. No, czy to jest filmowy roast, jak mówią krytycy? Powiem krótko, być może, ale na pewno warto dostrzec to, że Pedro Almodóvar potrafi zmrużyć oko pod swoim własnym adresem. No i cóż, no był przez całe swoje życie trochę wampirem, który żywił swoje kino cudzymi emocjami. Teraz mówi, że stawia na pewien twist. Jestem bardzo ciekawa, jak ten twist zostanie przyjęty. Gorzkie święta, gorąco polecam. Film wchodzi do polskich kin 28 sierpnia i warto go zobaczyć właśnie po to, żeby się trochę z Almodóvarem potem pokłócić. Ja już film widziałam, bardzo go polubiłam. Otwierał tegoroczną letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu. No, you're dangerous.

Tok, tok, tok. To jest właśnie popołudnie razem z Chili Z. Jeżeli kochacie kino, ale macie takie dni, takie chwile, takie momenty, że nie do końca wiecie, co można obejrzeć, to ja przychodzę z pomocą. W zasadzie nie ja, a The New York Times, który stworzył zestawienie 100 najwybitniejszych filmów XXI wieku. Takich, które miały największy wpływ nie tylko na historię kina, ale też na nas, na widzki i na widzów. Więcej o tym tuż po godzinie 15 na antenie Chili Z. Tym bardziej warto z nami zostać.

0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Trzeba przyznać, że IMGW ma bardzo, ale to bardzo pracowity weekend. Burze z ulewami, przed tym przestrzegają synoptycy. W tej chwili burze spodziewane są w województwach zachodniopomorskim, pomorskim. I to na razie tyle, ale uwaga, alarmy obowiązują do godziny 19 w niedzielę. Na pozostałych obszarach ciepło. W Polsce centralnej 19 stopni, możliwe przelotne opady, więc słońce walczy o władzę z chmurami cały czas. Na północy stopni 16, na południu nawet 19.
0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Ach, to lato ma to do siebie, że miało dać się nam zatrzymać, miało pozwolić coś zmienić. Jestem bardzo ciekawa waszych pierwszych podsumowań. Mamy 23 dzień sierpnia. Został nam ponad tydzień na te zmiany, które sobie obiecywaliśmy w czerwcu, ale nawet jeżeli do nich nie doszło, to pamiętajcie, że na zmiany mamy jeszcze cały wrzesień, październik, listopad, grudzień, a potem czekają nas już tylko noworoczne postanowienia. Zobaczycie, to minie jak z bicza trzasną.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: A na letni chillout nastawiamy się razem z Harrym Stylesem.

Wildfire, chciałoby się powiedzieć, cytując tekst piosenki. A my śledzimy to, co czeka nas już niebawem. Wanda Rutkiewicz na wielkim ekranie. Zawsze miałam poczucie, że to jest tylko kwestia czasu, a teraz za tą kwestią czasu są już konkrety, bo powstaje film o legendarnej polskiej himalaistce. Ponad 50 lat temu razem z zespołem dokonała historycznego wejścia na Dziewiczy Szczyt, zapisując się na stałe w dziejach światowego himalaizmu. No i to wydarzenie stało się symbolem przełamowania barier, ale też świadectwem odwagi, która inspiruje kolejne pokolenia. Film trafi do kin z początkiem przyszłego roku. No, szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać. Wiadomo, że w jej rolę wcieli się Katarzyna Wajda. Polecam Waszej uwadze. Na pewno do tego tematu będziemy wracać, a za reżyserię całości odpowiada Adrian Panek, znany m.in. z filmu Simona Kossak czy doskonałego Wilkołaka. No cóż, czekamy. Luty 2027 to jest orientacyjny czas tej premiery. A to już Young Folks, Peter Bjorn Johnson, muzyka, która wpada w ucho i nie chce wyjść z głowy.

0: Rose Heart, The Navision Record, to jest właśnie Chilli Z, a ja wracam z genialną informacją. Laura Doskara pojawi się u nas w zupełnie nowej roli, o kim mowa? O RSL-u Crow. Russell Crowe's Indoor Garden Party. Tak, tak. Tutaj data do zanotowania. 5 czerwca 2027 rok. Aktor zagra na Zamku Ćmielów. Ogłosił to zresztą za pośrednictwem Instagrama. A Indoor Garden Party to jest unikatowe połączenie muzyki, opowieści i bezpośredniego kontaktu z publicznością, które Crowe realizuje od lat, a tym razem wyjątkową oprawę zapewni 500-letni mur na wyspie. Sprzedaż rusza lada moment. Za kilka dni, 26 sierpnia, będzie taka limitowana pula biletów. I oczywiście, choć większość z nas kojarzy go głównie z wielkiego ekranu, to Nowozelandczyk rozwija się z powodzeniem również jako wokalista i jako autor tekstów.
1: Nastaw się na chill out. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chilli Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Od poniedziałku do czwartku po 22. Hot and chill. Tylko w Chilli Z.
2: Autopromocja.

0: wątpliwości, wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
12: How good is that?
13: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
14: Po reklamie.

Razem zabudować czas. Wspaniała propozycja z dedykacją od Vito Bambino, to był jego Americano. The New York Times stworzył zestawienie 100 najwybitniejszych filmów XXI wieku, czyli takich, które miały i gigantyczny wpływ na kinematografię i na nas, czyli na widzki i na widzów. No i cóż, lista otwiera Parasite, potem jest Mulholland Drive Davida Lyncha i co ciekawe, David Lynch pojawia się w pierwszej dziesiątce tylko raz. Aż poleje się krew Paula Thomasa Andersona, absolutny klasyk. Potem coś liryczno-romantycznego, czyli Spragnienie miłości Wong Kar-wai'a. Jest też Zakochany bez pamięci, Spirited Away w Krainie Bogów. Genialny, ciepły film, mam wrażenie, że prawie dla całych rodzin. No i listę zamyka The Social Network Davida Finchera. Jestem bardzo ciekawa, jak wyglądałaby taka wasza lista. Zresztą tych tytułów, przypominam, jest 100. Poza dziesiątką kolejne tytuły, które mogą być doskonałym, być może już lekko jesiennym przewodnikiem po tym, co warto zobaczyć.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Ten weekend to bardzo pracowity czas dla synoptyków. Kolejne ostrzeżenia, kolejne alerty. Województwo zachodniopomorskie i Pomorze. Tam burze dają się we znaki. Zachmurzenie też w Polsce centralnej i na Lubelszczyźnie, ale tutaj ta największa burzowa fala już podobno za nami. Temperaturowo 18 stopni pokazują stołeczne termometry, 20 stopni pokazują słupki rtęci w Katowicach i Krakowie, 17-16 na północy kraju.
2: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
0: Letnie odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Zapraszam i zabieram Was m.in. do Łodzi. Tam w przestrzeni łódzkiego EC1 mieści się wystawa szczególna, to Kino Polonia, czyli największa wystawa o polskiej kinematografii. A będąc w Łodzi, warto odwiedzić Muzeum Włókiennictwa. Tam nowa moda polska, kronika uczuć głębokich. Znacznie więcej o tym wszystkim już w tej godzinie na antenie CZ. Takie jest właśnie lato w naszym wydaniu.
3: Nastaw się na letni chillout.
1: No to już Growing Up, Yelsa, właśnie tak otwieramy wspólnie kolejną godzinę w CZ. Minuta po 16:00.

Radio Chili Z. Nastaw się na chill out.

Hello again i Moon Soul na antenie Chili Z w Centrum Zainteresowania Łódź. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej właśnie w tym mieście mamy szczególną wystawę 130 lat polskiego kina od prapoczątków aż po współczesność. Kino Polonia to jest wystawa absolutnie unikatowa w skali świata i proponuje spojrzenie na kino właśnie w tej perspektywie czasowej. Mamy trzy kondygnacje 1500 metrów kwadratowych i wszystko, co było dla polskiego kina ważne, czyli mamy wojnę, mamy socrealizm, mamy Polską Szkołę Filmową, Kino Moralnego Niepokoju, w końcu Andrzeja Wajdę, Krzysztofa Kieślowskiego i Pawła Pawlikowskiego. Absolutnie polecam. Mamy też tutaj 100 kultowych strojów ze słynnych polskich filmów, więc można powiedzieć, że przenosimy się w czasie, jak sama wystawa może działać jak taki wehikuł z doskonałym programem edukacyjnym skierowanym również dla i do najmłodszych. You are not good enough, Blood Orange. Właśnie tak gramy dla Was po godzinie 16 w Chili Z.

0: Banks i Gold na antenie Chilizad. A ja zabieram was tym razem do Wrocławia, pawilon Czterech Kopuł, a tam Abakanowicz Totalna, czyli jedna z największych wystaw monograficznych tego roku. Wystawa obejmuje i Abakan z lat 60. i późniejsze cykle artystki, gdzie badała temat anonimowości tłumu i relacji jednostka versus system. A i Wrocław nie jest przypadkowy, bo część prac Abakanowicz znajduje się właśnie w kolekcji muzeum. No, sama artystka też była związana z Dolnym Śląskiem. Ekspozycja totalna, cała przestrzeń pawilonu Czterech Kopuł. To jest wystawa, która już przyciąga międzynarodową publiczność, a będzie jeszcze ciekawiej.
1: Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak kot. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie.

Blind na antenie, czyli Z. Parki, ogrody, tak, na nie zwracamy uwagę latem, ale nie tylko. Ja serdecznie polecam Wam ogrody Zamku Królewskiego na Wawelu, bo tam niesamowite spotkanie, czyli z jednej strony sztuka współczesna, a z drugiej strony gigantyczna historia. No i tak, ogromne gniazdo wron, narodziny jako instalacja dźwiękowa, czyli takie artystyczne USG i kryształ wkopany w ziemię. Wszystko to zasługa Joanny Rajkowskiej. Trwa tam jej wystawa Wkrótce wszystko się zmieni. Wystawa, która prowadzi nas właśnie taką spacerową ścieżką nie tylko po ogrodach Zamku Królewskiego, ale działa trochę jak wehikuł czasu, który przenosi nas w poszczególne rewiry tego wawelskiego wzgórza. No, jeżeli lubicie takie nietypowe zastosowanie parków i ogrodów, to Brudno i Warszawa to jest miejsce, które od zawsze gorąco polecam. Park rzeźby na Brudnie to jest akcja, którą zainicjował Paweł Althammer i rzeźby tam znakomicie komponują się z krajobrazem. Dzieła sztuki stają się częścią tkanki miejskiej, częścią przestrzeni publicznej. Jest tam między innymi wejście do raju, no ale też przepiękna taka kwiatowa instalacja, która duże wrażenie robi, zwłaszcza teraz, kiedy zaczynamy się, no właśnie, kiedy przyroda zaczyna lśnić różnymi kolorami, te kolory zaczynają się mienić. No, absolutna uczta i też refleksja nad tym, że jedyną stałość w naszym życiu to zmienność. Dziewczyna Pobi, Daria Zawiałow, to jest nasz sposób na udane popołudnie w Chill Z.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Dziewczyna pop w wydaniu Darii Zawiałów na antenie Chili Z. Takie rzeczy tylko u nas, tylko dzisiaj, tylko kwadrans przed godziną 17. Zachwycałam się, że Kraków żyje sztuką współczesną i że ta sztuka współczesna doskonale ma się na Wzgórzu Królewskim, na zamku na Wawelu. Ale to nie tylko Joanna Rajkowska ma się dobrze właśnie w Krakowie. Również Andy Warhol w Pałacu Sztuki. Pałac Sztuki jest położony bardzo blisko głównego rynku, w okolicach Małego Rynku. A tam doskonale czuje się Andy Warhol i to jest Warhol, którego nie znamy. Andy Warhol od linii do legendy. Wystawa wyjątkowa, ponieważ daje szansę na skonfrontowanie się, na poznanie Andy'ego Warhola, zanim stał się człowiekiem, ikoną, najbardziej rozpoznawalnym artystą świata. Kiedy był jeszcze Andrew Warholą, czyli nieśmiałym chłopakiem, młodym rysownikiem, ilustratorem, projektantem, człowiekiem, który pracował dla magazynów, dla wydawnictw, dla agencji reklamowych i przyglądał się temu, jak działa świat mody, aby sam szybko stał się jego częścią i zaczął wyznaczać ton. Osobowość pełna sprzeczności i artysta, który dokonał absolutnej rewolucji w sztuce końca XX wieku. Na piedestał wynosił przedmioty codziennego użytku, jak słynną puszkę zupy Campbell, puszkę Coca-Coli, a nie wielkie idee. I co ciekawe, te przedmioty zaczęły uosabiać nieco inny rodzaj idei. Twórczość Andy'ego Warhola bardzo szybko nabrała dużej wartości komercyjnej i kolekcjonerskiej, a wykonane w faktory prace biją w tej chwili rekordy cen na aukcjach sztuki na całym świecie, więc tym bardziej chylimy czoła przed Wojtkiem Piotrkiem Monakiem, któremu udało się zgromadzić takie wyjątkowe eksponaty, bardzo często po raz pierwszy pokazywane w Polsce.

0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Zaczynamy od sytuacji alarmujących, a te trwają do godziny 19 dla województw północnych, czyli dla Pomorza Zachodniego i Pomorza. Wiatr wiejący w porywach do 70 km na godzinę, lokalnie opady gradu i bardzo silny wiatr. Oto co nas czeka. No i niestety początek tygodnia zapowiada się równie burzliwie. W tej chwili termometry warszawskie pokazują 17 stopni, na północy kraju stopni 15, a
0: sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Minęła godzina 17, a my cały czas podróżujemy w poszukiwaniu takiego miejsca, które pozwoli nam zatrzymać się na kilka dłuższych chwil, które da nam czas, przestrzeń na refleksję, na to, żeby zadać pytania, których wcześniej nie było czasu zadawać. Wchodzicie w to? Zapraszam. Jestem tutaj do godziny 18.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Autopromocja.
2: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
3: Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki elektroswing. Wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu. Nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco.
2: Królewicz. Każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w CZ.
3: Maciek Kulewicz. Gorąco zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto korzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
2: Po reklamie.

Kiss Me. No i szczerze mówiąc, to jest chyba idealna piosenka, ponieważ tak, przesyłamy całusy i powoli żegnamy się z naszą starą siedzibą. Ja nie mam pojęcia, ile godzin spędziliśmy tutaj wspólnie rozmawiając na temat muzyki, zapraszając Was na najważniejsze wydarzenia, opowiadając o tym, co nam bliskie, dzieląc się tym wszystkim, co nas karmi. Na dzisiaj, cóż, płyty spakowane. My już zwarci i gotowi do tego, żeby zacząć nowy rozdział w historii Chili Z. Ten rozdział już na ulicy Czerskiej, a dzisiaj ostatni kawałek, który mam przyjemność zagrać z naszego dawnego, już starego studia na ulicy Żurawiej. Nie może być inaczej. Sting, Shape of My Heart i cóż, do usłyszenia w nowej siedzibie.

0: soul in. I'll leave anything bare that keeps me soul.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
0: To jest Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that?
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.

0: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is
5: that? Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

mi z poprzedniej epoki. Zmęczony opuszczam pociąg, witam mnie dym, smog, smród, deszcz i pisk opon. Sportowe samochody robią, a ja obok, ja tylko się przyglądam, ja tylko wizytowo. A tu powietrze dość kujące, zakładam ciemne okulary, żeby widzieć ostrzej.

drugiej strony kosmiki, więc w sumie niezły jest ubaw. Banda Almodovarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy coverowy band gra cudze epki, a do nich epileptic dance jak Ian Curtis.

światła gasną. Ten oksymoron ma tu sens, ważę ciągle jasno. Ja znowu polepiony, znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać, no Kerbil to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać stąd na deskorolce, na fiszce. Ktoś pruje się, bo DJ gra nonsens, a on fisz chce. Chciałem się schować, ale widzę, że nie wyjdzie, więc nie mam wyjścia. Wyjściem być gdzie

0: reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
2: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.
2: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
1: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl. Po reklamie.

Chili Z. Nastaw się na chill out.

Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl. Po reklamie.

reklama. Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD. Po reklamie.

Well,